tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, y el culo va pa' tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, una mano pa' tra, métele, métele, métele, métele, métele.